0: Jak by to bylo, kdyby Kristus měl psa? Ten pies by byl čarný, s pěkným takým výdokem. I zawsze pierwszy by dobiegł k Jezusowi. Kiedy Jezus płakał nad Jerozolimą, tak również ten pies by był smutny, nie rozumiałby dlaczego, ale widziałby, że ten jego pan jest smutny i on by był smutny. I stałby pod krzyżem i głodował i oczekiwałby go. I my również nie zrozumiemy wszystkiego, jak Bóg działa, ale po prostu chodźmy za Jezusem. Nie zostawajmy obok. Ciało Chrystusa. Ciało Chrystusa. Ciało Chrystusa.
1: Amen.
0: Ciało Chrystusa. Ciało Chrystusa. Ciało Chrystusa.
1: Amen.

ludzie po prostu tak, mięczaki. Ja bym to tak nazwał. Bo tu jest surowy klimat bardzo. No ja w pracy zawsze w południe o godzinie 12 mam to już tak zapisane gdzieś w sercu, że się modlę. Robię, ale się modlę. No i to mi daje takie, to mi daje tą siłę taką.

Pan Bóg daje każdemu człowiekowi taką misję na ziemi do wypełnienia. Jeden jest lekarzem, inny jest spawaczem, inny jest ktoś inny nauczycielem. I ten dar po prostu powinien pogłębiać i przez to zbliżać się do Boga. Żałośnie wygląda ziemia zmarniała, świat opadł z sił niszczeje. Niebo wraz z ziemią się wyczerpały, dlatego się przerzedzają mieszkańcy ziemi i mało ludzi zostało. Ci, to podniosą swój głos, stawiać będą majestat Pana, wzniosą okrzyki od strony morza.

czasami trzeba pracować używając maski. Jest też kurz, pył, no tutaj są też używane różnego rodzaju materiały typu jak fluor, alumina. Jest to ciężka praca. Założenie było takie, że dwa lata maksymalnie. Zarobić jakieś pieniążki, wrócić z powrotem do Polski. Sprawy potoczyły się zupełnie inaczej. No, poznaję moją żonę. Moja żona jest Islandką. Mamy dwójkę dzieci, bliźniaki Daniel i Julię. No i tak z dwóch lat zrobiło się te 12. Wydaje mi się, że właśnie jak człowiek biega w ten sposób, czyli praca, dom i tak dalej, to zatraca.

0: Myślę, że właśnie jak człowiek biega w ten sposób, czyli praca, dom i tak dalej, to zatraca się w swojej głowie. I wtedy właśnie 2 lata temu się zastanawiałem nad tym, dlaczego jestem katolikiem.
1: Okej, jakie metody można?
0: Człowiek musi rozmawiać z Bogiem, że dużo ludzi prosi o coś Boga. Modlą się o coś, Boże, daj mi to, potrzebuję to, potrzebuję to. Czy ty się sam siebie zapytałeś, czy ty komuś coś dałeś, czy ty komuś coś pomogłeś? Ja nigdy tego nie robiłem. Jeśli mówimy o braciach kapucynach, jest to naprawdę ludzi, którzy pomogą tobie we wszystkim. Jeśli potrzebuję jakiejkolwiek pomocy, czy to duchowej, czy nawet po prostu przyjść do mnie do domu, czy mi pomóc nawet, czy w budowaniu domu, nigdy nie ma problemu. Zawsze być gotowi do rozmowy, po mszy. I człowiek, no ważne, że czuł się też lepiej, ponieważ faktycznie brakowało tego.

Tak miło wszystkich witać tutaj po długim czasie. Tak dzisiaj mamy już inną porę roku. Była pora Bożego Narodzenia, a teraz mamy porę pocną. A ta jest takim to fioletowym kolorze, taka troszkę smutniejsza, ale my nie mamy być zase smutni. Ani mamy być radosni z tego, że wiemy, że to ta pora będzie. Trochę trwać będę, ale potem przyjdzie to, że Pan Jezus zmartwychwstaje.